ndawo yane mu musambu uwangu mazwano wezungura naye njange njukupa ingoma dzinonge dzibvako dzakaitwa idzo DJ Stavu.

muto wa komazwano kuti zvifambe nei zizuzaland medebenga simbimino vibes afro songura.